Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: myślenia krytycznego i szacunek dla wartości. I to są właśnie dlatego funkcjonujemy, żeby się przeciwstawić cywilizacji, która zagraża nam teraz, która zrzuca bomby na Kijów, która absolutnie odmawia prawa ludziom wolności wypowiedzi, cenzuruje. No i całe moje życie było właśnie poświęcone. W młodości też walczyłem z cywilizacją komunizmu.
1: Zaraz proszę, bo to mu faworyty. Dewizą naszego uniwersytetu jest edukacja daje wolność. Tomu my chcemy formować młodych ludzi, żeby soprotywlać się temu systemowi, jaki panuje, jaki chce nakładać na siłę, te, co my doświadczymy, co doświadczymy zaraz w Ukrainie, w Kijowie, osobliwym czynom. Ja także doświadczył w swoim życiu takiego nasilia. Ja czułam, że wy dwa razy byli w tiurmie, da?
0: Więcej niż dwa razy. Kilka razy byłem działaczem opozycji antykomunistycznej w Polsce, dysydentem w latach 80. No i dlatego wyemigrowałem też do Ameryki, jak byłem młody. Ale wiem, co to jest państwo totalitarne, które nie uznaje praw człowieka, które gnębi wolność słowa. Naszym oparciem wtedy i teraz był Kościół katolicki, dlatego jestem też silnie związany z wiarą katolicką.
1: Dziękuję. Ja pierwszy raz był w tiurmie w więznicy i tomu właśnie CST ja pojechał do Ameryki, tomu, żeby właśnie soprotywlać się wartościom, co mu wolności słowa. I dla mnie wielką dopomogą jest cerkwa katolicka, jaką ja właśnie biorę aktywną uczest w tej cerkwi. Ja była silno zdziwowana, panie Jacku, że wy skazali, że wy także jest wolonterem. Wy wykładacz i rektor uniwersytetu, ale wy także pomagajcie jak wolonter w Polsce, mają na was.
0: Tak, tak. Jak tylko mam czas, no bo praca zawodowa jednak dużo czasu zabiera, no to przynajmniej dwa razy w miesiącu, jeśli się uda, to raz w tygodniu, chodzę pomagać w hospicjum osób, które są terminalnie chore na raka. Ponieważ sam przeszedłem raka trzykrotnie w życiu i przeżyłem, jak mam dług do oddania.
1: Три рази в житті я пережив хворобу рака, тому я маю такий борг до тих, які хворіють раком, і тому, як мені виходить два рази в місяці, ходжу до хоспіціум, не знаю, по-українському хоспіціум, це таке лікарня для онкохворих, де я допомагаю тим, які там, власне, потребують лікування. Тобто я віддаю свій час, таланти і собою служу для того, щоб бути з тими, хто є хворий.
0: Dokładnie tak. Tam po prostu pomagam jako sanitariusz, rozmawiam z chorymi, czasem im zagram na fortepianie, bo tam mam piękny fortepian, także jest bardzo przyjemnie.
1: Aha, pan Jacek jeszcze graje na fortepiano. Ja była taka zdziwowana, kiedy przyszła do uniwersytetu na Pocztowej Płoszczy, baczyła fortepian. A co to robi fortepian w uniwersytecie? Więc każe, że ja sam graję na samym fortepiano i dużo radziła sobie, że odbaczyła taka muzykalna, odkryta, duchowna ludyna, jaka pracuje ze studentami w Ukrainie, naprawdę daje wnosić, czy przedaje wielkie cenności dla tych studentów, які навчаються. Я там була, прийшла, вперше, коли вийшла в університет, нічого не знала, куди йти, як достатися до цієї кімнати, де буде пан Яцек, але зразу було заінтересовані, зразу прийшла допомога, тому, власне, знаний є пан Яцек, власне, в цьому місці.
0: Tak, jeżeli chodzi o talenty, to nasi studenci są bardzo utalentowani, także wielu studentów gra na pianinie, mamy zespół muzyczny. Jedna z moich studentek nawet wyśmienicie gra na perkusji, także razem graliśmy. Tak się zdarzyło, że mamy utalentowanych muzycznie studentów szukamy następnych talentów.
1: Serec studentów także jest bardzo talentów. Na perkusji jedna dziewczyna grała, czy inna na fortepianach, tobto jest ansambl muzyczny i razem oni grają. Oce ciekawo, że po prostu nie tylko nauczenia, to jest jakby, ja pamiętam czasy, kiedy nauczyła się, to jest zawsze ciekawo, kiedy okrem nauczenia coś inne odbywa się, coś dzieje się i tomu це і передається, і це залишається і в пам'яті. Тому, пані Яцко, вважаю такого, щоб це музика якось, власне, залишалася в серці і надалі, тому що на тле музики Бо багато чого можна передати, я маю на увазі те, що ваше серце грає, життя ваше грає. Ви самі є таким подарунком для цих студентів